0: każdy może ćwiczyć. Wszyscy mogą ćwiczyć. Wiek nie odgrywa żadnej roli. Nareszcie jest szansa na to szczupłe, seksowne ciało, jakie zawsze chcieliście mieć.
1: Słuchaj, ziomek, nie chcę żadnej wymówki. Jeśli robisz omlet, kupuj tylko jajka zerówki. Sprawdź, czy kury miały wolny czas na fajne wędrówki. Wołowina czy

tych węglowodanach i unikaj czerwonego, jeśli mięso masz w planach. Jeśli woda tylko mineralna, nie gazowana, a jak pieczywo to ciemniejsze niż prezydent Obama. I tak bredził i mi truł przejęty, ciągle dawał rady i polecał suplementy. A w źrenicach przecież widzę, że jest kumpel spięty, bo miał dobry plan żywienia, szkoda tylko, że

W lustrze obserwuję bice swoje. Ja dobrze wiem, że potem kupi w kiosku wiceroje. A potem z żoną wychlamało dietetyczne napoje. Potem na kebab, a w niedzielę zjedzą pizzę na dwoje. A

WWA jest rajem sępów. Rozwodzą się ze stylem i nie płacą alimentów. Niektórzy żyją tylko i wyłącznie dla weekendów. Codziennie tuzin zaproszeń na tuzin różnych eventów. Słuchaczu, każdy gra tu, ja i ty na widowni. Każdy gada, ile czasu spędził dziś na siłowni. Tylko ziomek, weź kolegom tu się przypatrz i policz, że 4/5 z nich wygląda tak jak Michał Milowicz.

0: Anne.
1: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

0: Wszyscy na cykaczach, to ja też.
1: Czemu nie?
0: Weź tu sprzedaj instrumental, kiedy ludzi chwyta tekst. Muzę czujesz, a nie robisz, tu nie o cyferki chodzi. Jak myślisz, że dogodzisz, na pewno nie dochodzisz.

0: przeżyłem w nich więcej niż całe życie.
1: Wciąż wiem, jaka jesteś piękna. Wciąż pamiętam twój zapach. Wierzę, że mnie pamiętasz. Wracam z drugiego końca.

świecie, gdzie światło kamer zastąpiło słońce, uśmiech staje się maską, a życie pozą dla widowni. Prawda zniknęła dawno temu, ustępując miejsca filtrom, współpracom i znudzeniom codziennym.

0: palcem. Dziś nadal możesz mieć mnie za błazna. Przebacz, ja kiedyś sobie sam przebaczę. Na razie brud nawarstwiam, kolejna warstwa.
1: Zadek grill, szpan, jak ty Bóg szpan. W każdym razie szpan, bez niego nic nie warta. Ani ojca, mama taka wariatka. Bóg nie gadał do gówniaka. Aha, nasza klasa miała hechę. Nie przepraszam, wciąż za wcześnie. Poleruję ciągle mieć. Wiem też, że dziś sama odpowiadam. Próżna wcale, ale pyszna. Tylko to mnie jeszcze niesie. Bo się prędzej nie poddałam. Dzierżę próżnię i się nie dzieje.

0: tlenem bez.
1: Umiem zgubić się w tłumie, chociaż znaną mam twarz. Umiem się dopasować, umiem burzyć. Umiem wyrównać rachunek, co zalegał od lat. Umiem rozpoznać miłość i jej służyć. Mam swój nauk i go karmię, choć specjalnie to nie jestem z tego dumny.

Zakładam broń pod twoje zimne oczy. Nie chcę wbijać szpilek w twoją skórę. Nie chcę wypominać chwili gorszych. Nie ma trunku, który bardziej truje. Tak, pamiętam moje wszystkie błędy. Tak bym chciał ich wtedy nie popełnić. Tak samo pamiętam

Саме ж тусе. Академічний радіокампус.

0: A może Siurpet? Jak cię wołają w skarbówce? Mówże, starsza pani czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małe.
2: Ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, ale... bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?

tak jest. Etiuda sentymentalna, człowieku. O tym, jak nam się z czasem sens oddalił. O tym, że trochę potańczyłby człowiek, ale ten pesel czaisz. O tym, że lżejsze były poranki i że był mniejszy hype na ranking. O tym, że prawdziwy vibe to ostatnio był w 90s. O tym, jak żywy nurt się stawiał brzegom. O tym, że rap nas zmienił, albo że właśnie no nic podobnego. Z nostalgią o skrzypcach i futerałach. I że u Manola nie byłem na dżemie na 5 lipca, bo zamoliłem jak pała. Ile nam dał ten hip-hop, że dziś starszy i fury ma świetne. Ale w sprawach malarskich lubi wciąż pojechać metrem. I o początkach, gdy ledwie kumpli słyszałeś kilku aplauz. O tym, że udu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nucił starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja

mi bracie, powiedz mi siostro, powiedz mi co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz, dystans? Proszę cię mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak bez mes Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwsze wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz pominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten nostalgiczny

bo za nim na lądko pernasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej co teraz i tu. Bo za nim na lądko pernasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę

Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu, nie wiem czemu.

0: Tęsknota jest bezmierna. Ruch, ruch, język to ruch. Cisza jest bezmierna.
1: Radio Campus. Same sztosy.

0: To jest powtórka. Typowy Jędrzej, student filmoznawstwa w Radio Campus.
1: Szanowni Państwo, ja nazywam się typowy Jędrzej i bardzo serdecznie witam Was, ponieważ dziś jest ten dzień, w którym wydaję tutaj w Radio Campus mój osąd na temat najnowszego filmu Christophera Nolana pod tytułem Odyseja. Jeśli pamiętacie i byliście ze mną ostatnio, to pewnie wiecie, że ja z tym Nolanem to mam takie mixed feelings, wiecie jak to jest. Czasami mu się uda, a czasami mam tak, o Jezu chłopie, weź już skończ, co za okropny film. Tak między innymi miałam z Oppenheimerem chociażby, tak miałam z Tenetem. No nie jestem największą fanką tych filmów, nie jestem też wielką fanką Prestiżu, ale może to jest czas na to, żeby zrobić rewatch tego filmu. Oczywiście Incepcja, Interstellar, topki, Dunkierka, bardzo dobry film. No i teraz przychodzi Odyseja. Ja dam Państwu taki background. Byłam na weekend w Tatrach oraz u moich rodziców, którzy mieszkają na Podbeskidziu. Stamtąd jechałam w ogromnej nawałnicy przez 7 godzin do Warszawy. Wyjechałam o 14.30, miałam seans w IMAX-ie o 21.45 i postanowiłam, że nawet nie opłaca mi się jechać do domu, tylko po prostu pojechałam prosto do kina. I wiecie, to już od razu gdzieś tam tworzy jakieś moje nastawienie. Jestem zmęczona, jecham w ogromnym deszczu, jakby ciężko mi już, bym chciała być pod kołderką, nie chce mi się iść na ten film. Wchodzę na salę, oglądam 3-godzinny, huczący, głośny film i płaczę. Naprawdę w kilku momentach na tym filmie udało mi się popłakać. Za chwilkę opowiem wam, dlaczego ten film tak bardzo mi się podobał, ale no moja ocena... Gdybym miała oceniać w skali filmowej, to daję temu filmowi grube 9, ale możemy się zastanowić nad czymś wyżej. Za niedługo czekamy drugi pokaz, również w bardzo, bym tak powiedziała, wyjątkowym anturażu, takim, na który wielu kinomanów czeka, więc o tym wam za chwilę opowiem, ale jeszcze zanim to chciałabym mieć dla Państwa taką propozycję, bo to jest jeden z tych filmów, który naprawdę ogromnie dzieli publiczność. I dzieli publiczność nie tylko dlatego, że coś jest historycznie nieakuratne. Strasznie tego nie lubię. W ogóle wyzbyjmy się tego. Jakby sztuka nie jest od tego, żeby ją odwzorowywać jeden do jeden. I adaptacje tym bardziej tak znanych tekstów kultury, jak na przykład teraz Odyseja, czy Wichrowe Wzgórza chociażby początkiem roku, one nie są, to nie są teksty kultury, które my musimy po prostu robić im adaptację jeden do jeden, bo my już je znamy, już wszyscy wiedzą, co się stało, jakby spoilowanie Odysei nie ma żadnego sensu, wszyscy znają Odyseję, wszyscy wiedzą, co się tam wydarzyło, jakby calm down, ludzie. Więc tylko chcę Państwu powiedzieć, że warto mieć swoje zdanie, nie brać pod uwagę tego, co mówi tam jeden czy drugi krytyk, bo każdy ma swoje. Ja widzę rozstrzał ocen od 3 do 10, więc dlatego warto wybrać się do kina, zobaczyć na możliwie największym ekranie i za chwilę opowiem o tym więcej, ten film, ponieważ jest to absolutnie wielkie dzieło i bez względu na to, czy się Państwu będzie podobać, czy nie, no to nie można mu odebrać tego, że jest to epickie widowisko stworzone po to, żeby oglądać je na wielkim ekranie. A co mi się tak bardzo podobało? No to już za chwilkę.
0: Typowy Jędrzej w Radio Campus.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Oszczędni tankują taniej.
2: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Reklama. Autopromocja.
4: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Autopromocja.

0: jest powtórka. Typowy Jędrzej w Radio Campus.
1: Odyseja jest jednym z tych filmów, do których po pierwszym obejrzeniu tego filmu w kinach podchodzę w zasadzie bez żadnych uwag, bez komentarzy. Nie mam absolutnie nic do powiedzenia, że coś mi się nie podobało. Podobało mi się absolutnie wszystko. Od aktorstwa, jakby każda rola jest wspaniała. Matt Damon jest najwspanialszym mężczyzną na świecie. To jest oficjalne moje stanowisko na temat Matta Damona, gościa, który był dla mnie absolutnie, no okej, aktor jakby, ale nie mam na temat niego żadnego zdania. Po Odysei pierwsze miejsce, po prostu the best man alive, wspaniały, absolutnie. Ale czy mam jakiekolwiek zastrzeżenia wobec Anne Hathaway? Absolutnie nie. Ona tam gasi tego swojego synalka, Tomcia Hollanda, jak peta, cały czas go gasi, ale nie dlatego, że jest na niego jakoś zła, tylko dlatego, że jest sfrustrowana całą tą sytuacją. 20 lat czeka na chłopa. Można się trochę zdenerwować. Robert Pattinson jako niefajny tutaj

0: lubią kręcić prawdziwe filmy w prawdziwych miejscach, z prawdziwymi ludźmi i z prawdziwymi efektami wizualnymi, które oczywiście gdzieś tam są jakimś tam delikatnym obrabianiem VFX-owym dotknięte, ale tak naprawdę to są wszystko efekty praktyczne i to jest bardzo poruszające, więc jak zobaczycie tą wielką Troję, to mam nadzieję, że wzruszycie się podobnie do mnie, bo ja wzruszam się bardzo i po prostu jak Troja upadała, to ja płakałam, ale nie płakałam dlatego, że Troja upada, tylko dlatego, że upada prawdziwa makieta, prawdziwie wybudowana przez prawdziwych rzemieślników, którzy pewnie zarobili też na tym uczciwe pieniądze, bo Nolan lubi uczciwie obdarowywać pieniędzmi ludzi, którzy ciężko dla niego pracują. Wspaniałe lokacje, przepięknie jest nakręcony ten film. W IMAX-ie wygląda fenomenalnie, brzmi wspaniale. Goranson dostanie Oscara za muzykę. No po prostu mam absolutne zero uwag. I do tego wszystkiego, szanowni państwo, na koniec coś, co jakby no... Czekałam na ten moment wiele lat, że to się kiedyś wydarzy, ale no Nolan nie kręcił takich filmów, ani nikt inny, dla których chciałabym tego dokonać. Ale dokonało się, mamy Odyseję, jest wspaniałym filmem, który chcę obejrzeć jeszcze raz w formacie 70 mm z analowego projektora w Pradze, więc to się wydarzy, szanowni państwo, mogę się pochwalić. I bardzo, bardzo się cieszę, że zobaczę As Nolan Intended, ten film na 70 mm w jedynym kinie w okolicy, czyli w Cinema City w Pradze, bo tam taki projektor jeszcze jest. Polacy nie mają, Czesi mają, fajnie. Zjem se smażony syr i obejrzę sobie Odyseję w taśmy, więc jest to absolutnie poruszające. I cóż mogę powiedzieć, no w IMAX-ie ciężko póki co w Warszawie obejrzeć ten film, w innych IMAX-ach też z tego co wiem, to jest mocno wyprzedane. Dajcie sobie czas, on jeszcze będzie długo grał. Spider-Man nie wchodzi na ten największy ekran, bo Nolan ma na niego wyłączność, więc myślę, że jeszcze spokojnie mamy miesiąc na to, żeby ten film na tym największym ekranie obejrzeć i serdecznie do tego zapraszam, ponieważ w regularnych kinach no ta skala jest zupełnie inna i naprawdę no tracicie mniej więcej połowę ekranu. Wiadomo, że zobaczycie to, co się dzieje na ekranie i wszystko będzie okej, ale tracicie połowę filmu, który został nakręcony. Jest to okrutne również wobec tych ludzi, którzy nie mają dostępu do IMAX-ów, no ale to jest Christopher Nolan. Trudno, trzeba pojechać może na wycieczkę albo... Nie wiem, obejrzeć to w kwadracie. Może będzie w końcu na Instagramie całe, w 28 częściach, to wtedy się zobaczy. Serdecznie państwu polecam. Jest to naprawdę blockbuster, na który wszyscy zasługujemy. Bardzo piękny, poruszający film. Dużo emocji we mnie wprawił. Wiem, że niektórzy mówią, że w nich nie, ale to oni tak mają, a ja mam inaczej i też fajnie. Więc serdecznie zapraszam. Buziaczki. Pa, pa.
1: Typowy Jędrzej, student filmoznawstwa w Radio Campus.

Szedłem tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kwinią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie. To, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem poza mapą,

Ale znam się na tym, jak można odleczyć. Nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to

0: To jest powtórka.
1: Zaczynam motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a w tym tygodniu Ford i Geely łączą siłę. Amerykanie i Chińczycy zawiązują spółkę Joint Venture. Chodzi o produkcję samochodów w hiszpańskiej Walencji. Wspólne przedsięwzięcie ma zabezpieczyć przyszłość tamtejszego zakładu, zwiększyć jego wykorzystanie i przyspieszyć rozwój obu producentów na europejskim rynku. Pierwsze nowe samochody zejdą z taśm produkcyjnych w 2028 roku. Obie firmy podpisały porozumienie dotyczące utworzenia spółki Joint Venture, która będzie działać w zakładzie Forda w Walencji. Po uzyskaniu wszystkich zgód regulacyjnych działalność nowego podmiotu rozpocznie się w pierwszej połowie 2027 roku. Produkcja samochodów ruszy rok później. Ford pozostanie większościowym udziałowcem nowej spółki, obejmując 66% udziałów. Pozostałe 34% trafi do Geely. Nowe przedsięwzięcie ma przekształcić hiszpański zakład w jedno z najważniejszych centrów produkcyjnych obu producentów w Europie. Wspólna produkcja pozwoli lepiej wykorzystać moce fabryki, ograniczyć koszty opracowywania nowych modeli i zapewnić stabilność zatrudnienia. Ford i Geely zdradziły również pierwsze szczegóły dotyczące planów produkcyjnych. Fabryka będzie odpowiadać za montaż 3 modeli Forda z napędami wieloenergetycznymi oraz 2 elektrycznych modeli Geely, które trafią na europejskie rynki. Najprawdopodobniej mowa o nowym Geely E2, czyli europejskiej wersji modelu znanego w Chinach jako EX2. Całe przedsięwzięcie wpisuje się w strategię rozwoju samochodów nisko- i bezemisyjnych oraz lokalizacji produkcji na terenie Europy. Zakład Forda w Walencji od lat należy do najnowocześniejszych fabryk koncernu w Europie. Po zakończeniu inwestycji ma stać się wspólnym centrum produkcyjnym dla obu marek. Docelowa zdolność produkcyjna obiektu wynosi około 500 tysięcy samochodów rocznie. Dzięki nowemu partnerstwu fabryka ma zwiększyć wykorzystanie swoich możliwości, a także stworzyć perspektywy dla kolejnych inwestycji oraz nowych miejsc pracy związanych z zaawansowaną produkcją motoryzacyjną. To kolejny etap współpracy rozpoczętej kilkanaście lat temu. Tymczasem w piątek byłem na premierze nowych modeli Mercedes GLE oraz GLS. Największą zmianę zobaczymy we wnętrzu. Jest to zastosowanie nowego systemu operacyjnego MBOS. Platforma odpowiada za obsługę najważniejszych funkcji samochodu i pozwala na ich rozwijanie poprzez bezprzewodowe aktualizacje. System korzysta ze sztucznej inteligencji oraz połączenia z chmurą Mercedesa, a nowa generacja MBUX została zintegrowana z rozwiązaniami Microsoftu, Google i OpenAI. Jednak to, co nas najbardziej będzie interesować, to to, że mamy większe ekrany oraz silniki. Każdy z nich zyskał więcej mocy. Co więcej, wszystkie dwulitrówki zostały wykasowane z oferty. Tak, teraz w Mercedesie GLE kupimy tylko silnik 3-litrowy. Oferta zaczyna się od benzyny, 381 koni i 23 konie z małego silnika elektrycznego. Później mamy hybrydę plug-in, 326 koni plus 184 i 2 diesle, 286 koni i 367. Najszybszy diesel rozpędzi się do setki w 5,3 sekundy, a najszybsza benzyna to AMG GLE 53 4MATIC Hybrid, czyli hybryda plug-in, która oferuje moc 449 koni mechanicznych ze silnika spalinowego i 184 konie ze silnika elektrycznego. Dzięki temu ten samochód, ten ogromny SUV, przyspiesza do setki w 4,5 sekundy. Podobnie sprawa ma się w Mercedesie GLS, gdzie znajdziemy silniki 3-litrowe i 4-litrowe V8. Najtańsza wersja wysokoprężna zaczyna się od 419 tysięcy, natomiast najbardziej wypasiony wariant hybryda plug-in zaczyna się od mniej więcej 464 300 złotych. Mówię mniej więcej, bo Mercedes lubi zmieniać swoje cenniki dynamicznie. Cała premiera miała miejsce w Mercedes-Benz Studio w Warszawie przy placu Defilat 1, które wydaje się być dosyć ciekawym miejscem do tego, żeby spędzić czas, jeśli lubicie samochody. Jest tam bardzo dużo Mercedesów, jest sporo atrakcji, cała agenda jest dostępna na ich stronie internetowej, są m.in. koncerty, kino letnie. Jeżeli lubicie samochody, wydaje mi się, że to może być coś atrakcyjnego. Jest też jedna rzecz, na którą zwróciłbym uwagę, gdyż mamy do dyspozycji symulator. Symulator Formuły 1 na miejscu. Odbywa się tam konkurs. Wygrany może dostać bodajże głośnik albo PlayStation. Nie ma to znaczenia. Najważniejsze jest to, że możecie się za darmo przejechać fajnym symulatorem z Formułą 1. A ja wracam za moment z testem Citroena C3 Aircross, z którym miałem okazję spędzić 10 dni zdobywając nim Grecję. Zostańcie z nami.

0: To jest powtórka.
1: Wracamy, to jest motoryzacyjny skrót tygodnia, a ostatni tydzień spędziłem z Citroenem C3 Aircross. Tak, to jest ten moment w roku, kiedy test nie jest w Warszawie, nie dostaję samochodu od producenta, tylko to ja za własne, ciężko zarobione pieniądze wypożyczam samochód. Jest to Citroen C3 Aircross z manualną skrzynią biegów, silnik 1.2, 100 koni z napędem naprzód i mogę wam wtedy opowiedzieć, jak się z tym samochodem żyje w warunkach innych niż lokalne. Auto, które testowałem, a właściwie wypożyczyłem, to auto z napędem naprzód, delikatnie podwyższone, z dużą ilością miejsca, co mnie zaskoczyło, plastikami nie najlepszej jakości, z głośnikami, które wydaje się, żeby zapomniały o istnieniu basu oraz bardzo komfortowym zawieszeniem. Muszę powiedzieć, że Citroen C3 o mocy 100 koni mechanicznych jest autem, które mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło. Nie dość, że bardzo komfortowo radził sobie na trasie, spalając około 4,5-5 litrów, jadąc 120-130 na godzinę, a później wjeżdżając w lokalne drogi Grecji, gdzie ograniczenie zwykle waha się pomiędzy 50 a 90 km na godzinę, ale co najważniejsze, spełnił swoją rolę jako wakacyjny kompan. Dwie duże walizki, plecaki, wszystko się zmieściło. Dla dwóch osób wydaje mi się, że nie ma lepszego samochodu, a i przez moją delikatną pomyłkę udało się wjechać Citroenem C3 w grecki offroad, zdobywając górę. Tak, droga dla quadów dla Citroena C3 nie jest, jak się okazuje, specjalnym problemem. Oczywiście wybór biegów waha się pomiędzy jedynką a dwójką, ale spokojnie samochód przejechał, nie było ani jednego momentu, w którym by się zakopał. Także test Clarksona z poprzednim modelem Citroena, wydaje mi się, że to był C4 Cactus, w którym to zdobywał górę, ciągał statek ostatnim modelem, najnowszym Citroena, jak najbardziej dalej się spełnia. I miałem okazję sam to sprawdzić. Citroen C3 jest niesamowicie uniwersalnym samochodem, który potrafi rzeczywiście bardzo dużo namieszać. A na polskim rynku zaczyna się od 69 900 zł. Niestety nie ma wersji na rynek polski, która występuje na rynku greckim, czyli zupełnie podstawowe wyposażenie wewnątrz z niewielkim ekranem, ale za to z Apple CarPlay i Android Auto, z manualną klimatyzacją, ale za to z dwukolorowym nadwoziem. Dach mieliśmy w kolorze białym, a reszta nadwozia była w takim jasno-niebieskim kolorze, który bardzo ładnie się komponował z grecką panoramą. Oprócz tego we wnętrzu możemy znaleźć też różnego rodzaju takie przeszycia, które mają sugerować, że samochód jest dla młodzieży. Mam napisy Let's party, let's go, let's be cool. Jak wiadomo, napisanie let's be cool na czymkolwiek oczywiście momentalnie powoduje, że coś nie jest cool, ale samo auto wydaje mi się, że do jazdy po mieście, do zdobywania Polski wzdłuż i wszerz, spokojnie by się do tego nadało. W samochodzie jest komfortowo, fotele nawet przy dłuższej podróży nie powodują żadnych bólów pleców, także wydaje mi się, że jest to samochód spokojnie godne polecenie, a i średnie spalanie, nawet po tym offroadzie łącznie, wynosi około 8 litrów. Jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia tego samochodu, serdecznie zapraszam na moje social media, możecie mnie znaleźć jako Okiem Kierowcy, a tymczasem ja kończę i do usłyszenia za tydzień. Mikołaj Stachowiak.

0: No i co się tak młody zawiesiłeś?
1: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
0: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
1: No ale
0: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
3: Reklama.
4: Kap, kap, kap, kap, plus.

0: Snoop. All the way from the sun.
1: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.

97.1 FM.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.
3: Zbliża się godzina 11, Alicja Stodulska.
0: Sportowy Campus.
3: Poznaliśmy pierwszych mistrzów Polski w lekkoatletyce. Na 100 metrów po raz 9 w karierze triumfowała Ewa Swoboda. Sprinterka uzyskała czas 11,5 sekundy, przy czym potwierdziła wysoką formę przed mistrzostwami Europy w Birmingham.
4: No poniosło mnie troszeczkę i odpaliłam ten bieg, na który czekałam. No i co, 11,05, jedziemy.
3: Tak skomentowała swój bieg Ewa Swoboda w rozmowie z reporterem TVP Sport. Wśród mężczyzn na tym samym dystansie ósmy tytuł wywalczył Dominik Kopeć. Złote medale zdobyli także oszczepnik Marcin Krukowski, kulomiotka Zuzanna Maślana oraz skoczkini wzwyż Maja Słodzińska, która ustanowiła rekord życiowy wynikiem 1 m i 88 cm. Początek drugiego dnia lekkoatletycznych mistrzostw Polski w Białymstoku o godzinie 16. Tadej Pogacar jest o krok od piątego zwycięstwa w Tour de France. Po triumfie na 19 etapie Słoweniec powiększył przewagę nad Remco Envelopem do 7 minut i 11 sekund.
5: We don't care about anything
3: else, we just nic innego, po prostu robimy to, co robimy każdego dnia. Trzymamy się razem jako drużyna i dajemy z siebie wszystko. Zobaczymy, co się stanie. Tak dotychczasowe zmagania skomentował Pogacar na konferencji prasowej po 19 etapie. Już o godzinie 11 kolarze rozpoczęli królewski etap z 5 wymagającymi podjazdami. Ekipa UAE Team Emirates zapowiada, że skupi się nie tylko na obronie pozycji lidera, ale także na wsparciu Isaaca del Toro. Meksykanin zajmuje 3 miejsce w klasyfikacji generalnej i walczy o utrzymanie miejsca na podium oraz białej koszulki dla najlepszego młodego kolarza. Najlepszy piłkarz tegorocznego mundialu przejdzie w poniedziałek operację kręgosłupa. Mowa o hiszpańskim piłkarzu Rodrim, który nie weźmie udziału przez to w pełnym okresie przygotowawczym Manchesteru City do nowego sezonu Premier League. Rodri doznał kontuzji kręgosłupa podczas finału tegorocznych Mistrzostw Świata. Trener Manchesteru City Enzo Maresca zapewnił, że Hiszpan potrzebuje teraz odpoczynku i spokojnej rehabilitacji. Radom jak Radom z sukcesem rozpoczął nowy sezon Ekstraklasy. W meczu otwarcia pokonał Beniaminka Wieczystą Kraków 2-1. Gole dla gospodarzy zdobyli Roberto Alves i Jan Grzesik. Historyczną pierwszą bramkę Wieczystej w Ekstraklasie strzelił Stefan Fajertak, ale jego zespół wrócił z Radomia bez punktów. Z kolei Legia Warszawa pokonała Pogoń Szczecin 1-0. Bohaterem wojskowych został Zoran Arsenić, który dał zwycięstwo w debiucie w 96. minucie meczu.

0: Halo, doktorze? Potrzebujemy pana na CITO.
1: Doktorze, Jess!
2: Cholera, ten człowiek tu umiera. Potrzebna resuscytacja albo solo. Jess, cholera.

Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 60.

0: Miodowa oraz Plac Krasińskich. Dodatkowo wystartuje 35. bieg Powstania Warszawskiego. Zawodnicy pobiegną przez Śródmieście, Żoliborz i Bielany. Autobusy i tramwaje pojadą objazdami. Jak przekazał stołeczny ratusz, od godziny 17 do końca dnia ulica Przyokopowa będzie zamknięta, a samochody nie przejadą między ulicą Giełdową a Grzybowską. Uczestnicy 35. biegu Powstania Warszawskiego przebiegną 5 lub 10 km. Krótszy bieg rozpocznie się o godzinie 20.15, a dłuższy godzinę później. Oba będą miały start na Placu Krasińskich, a metę na Zakroczymskiej. Bez względu na wybrany dystans uczestnikom przysługuje bezpłatne podróżowanie komunikacją miejską. Kancelaria Prezydenta poinformowała, że Karol Nawrocki zdecydował o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków spółek paliwowych. Jak mówił w swoim orędziu,
1: po wygaśnięciu działań osłonowych, tak zwanego CPN, kierowcy odczuli już wzrost cen paliw. Dodatkowy podatek wynoszący aż 60% podstawy opodatkowania zostanie w efekcie przerzucony na klientów stacji benzynowych.
0: Na platformie X premier Donald Tusk ocenił tę decyzję prezydenta jako szokującą, a z kolei minister finansów Andrzej Domański określa to jako blokadę środków finansowych dla budżetu Polski. Obecna sytuacja na rynku paliw jest pokłosiem niegasnącego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Trwa wymiana torowiska w Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Prawie cała inwestycja ma zakończyć się na początku sierpnia zgodnie z harmonogramem tramwajów warszawskich. Jedyny wyjątek stanowi wiadukt mostu Poniatowskiego, gdzie tramwajarze natrafili na nieprzewidziane problemy związane z systemem odwodnienia. Nachylenie płyty pomostu wiaduktu było nieprawidłowe, przez co pod torowiskiem tworzyły się zastoiska wody. Choć na początku sierpnia tramwaje ponownie wrócą na kurs przez Aleję Krakowską, Grójecką i Alejami Jerozolimskimi do Muzeum Narodowego, to przez około pierwsze 2-3 tygodnie sierpnia mogą występować lokalne przewężenia jezdni.
2: Sportowy kampus.
0: Fani piłki nożnej obejrzą zmagania drużyn w pierwszej kolejce Ekstraklasy. Jagiellonia Białystok zagra na swoim boisku z Koroną Kielce o godzinie 14.45, o 17.30 Górnik Zabrze zmierzy się z wracającym do elity Śląskiem Wrocław, a piłkarze Lecha Poznań zaczną obronę tytułu mistrzowskiego od starcia z Krakowią o godzinie 20.15.
2: Kampus. Same sztosy.

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.

0: Godzina 12:04 na zegarku, a to oznacza, że rozpoczynamy dzisiejszą linię wschodu. Ja nazywam się Max Walewski i już za chwilę porozmawiamy o sytuacji w Ukrainie, gdzie uliczne protesty doprowadziły właśnie do zmiany naczelnego dowódcy ukraińskiej armii. To już za chwilę, a póki co ukraińskie Indie, czyli Admit i Wulicja Fuczyka.
1: Zupytka, Wulicja Juliusa Fuczyka.
2: This is Juliusa Fuczyka Street.

0: Linia Wschodu.
1: Ze mną Maria Piechowska, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ostatnie dwa tygodnie w Ukrainie to wręcz lawina różnych zmian kadrowych na szczeblu rządowym, na szczeblu armii. Mówimy tutaj o nowym premierze, nowym pełniącym obowiązki ministra obrony, nowym naczelnym dowódcy sił zbrojnych. I łatwo się w tym pogubić, więc na początku uporządkujmy sobie trochę, co w zasadzie się wydarzyło i w jakiej kolejności.
2: To może w ogóle warto zacząć od tego, że wszystkie te zmiany troszeczkę zaczęły się przez przypadek. O tym, że Swirydenko przestanie być panią premier, to się już mówi od pewnego czasu, raczej wszyscy spodziewali się, że to będzie prędzej jesienią. Natomiast zaczęło się właśnie wszystko od tego, że z funkcji ambasadora w Stanach Zjednoczonych zrezygnowała Stefani Szyna. Zeleński zaczął myśleć, kogo by tam wysłać, kto byłby dobrą osobą, żeby rozmawiać z Amerykanami. Wyszło mu, że premier wtedy jeszcze obecna, teraz już była, byłaby najlepszą taką osobą. Ona ma dobry kontakt z Amerykanami. W związku z tym, co postanowił zrobić? Od razu przyspieszyć wszystkie zmiany w rządzie. Zasada na Ukrainie jest taka, że jeżeli odwoływany jest premier, dymisjonowany, to jakby cały rząd też jest automatycznie dymisjonowany, stąd też od razu łatwa możliwość podmiany ministra. Tak, żeby zakończyć ten pierwszy element tej zmiany, to tylko powiem, że Swirydenko jak na razie, bo to się jeszcze może zmienić, nie zgodziła się na zostanie panią ambasador, więc tutaj nie udało się to Zeleńskiemu. No ale właśnie, no i mamy te zmiany. Przede wszystkim mamy nowego premiera,
1: Sergii Korecki.
2: To jest taka ciekawa postać, o tyle, że on nie ma takiego stricte doświadczenia politycznego. Był powiązany z sektorem paliwowo-energetycznym, znany jako taki bardzo skuteczny, dobry menedżer. Kierował między innymi Ukrnaftą i Naftohazem. Pracował też w prywatnych firmach, na przykład był dyrektorem generalnym jednej z największych na Ukrainie sieci stacji paliwowych, więc no, ma to bardzo duże, dobre doświadczenie menedżerskie, dyrektorskie i w dodatku trochę tak jest przedstawiany przez Zeleńskiego teraz jako człowiek, który dał radę dobrze zarządzać Naftohazem, czyli spółką gazową ukraińską. W tym momencie bardzo trudnej dla Ukrainy, czyli tej bardzo ciężkiej zimy przy nieustannych atakach rosyjskich właśnie na infrastrukturę energetyczną. I on jakby był w stanie dobrze zarządzać. I to jest jako taki główny argument wysuwany przez Zeleńskiego, dlaczego on będzie dobrym premierem. I też to wpisuje się trochę w takie podejście Zeleńskiego, żeby przedstawiać te kandydatury jako właśnie takie osoby apolityczne, niepowiązane, jako taki rząd ekspertów. To oczywiście bardzo różnie wygląda, bo już mamy kolejną odsłonę tego rządu, natomiast za każdym razem zawsze ten element się gdzieś tam pojawia. I Korecki bardzo dobrze się wpisuje w taką właśnie podejście, że nie jest politykiem, jest czysty, nie jest powiązany z aferami korupcyjnymi, w ten sposób przynajmniej jest postrzegany i właśnie jest tym zdolnym menedżerem. A tego rzeczywiście Ukraina teraz potrzebuje.
1: Jednocześnie jednak, razem z wymianą całego rządu, zdecydowano o odwołaniu i o tym, że swojej pracy jako minister obrony nie będzie kontynuował Michajlo Fedorow. I to jest zmiana, która wywołała wzburzenie licznych grup w Ukrainie, wywołała także uliczne protesty. Jaki był ich skutek?
2: To może w ogóle zanim przejdziemy do skutku, to w ogóle zacznijmy od tego, że jaki był cel Zeleńskiego, dlaczego on w ogóle zmienił ten rząd, bo przyczyną bezpośrednio owszem była rezygnacja Stefani Szyny, natomiast tak naprawdę jemu chodziło o to, żeby odświeżyć wizerunek, trochę on cały czas się przygotowuje do wyborów, więc tak naprawdę konsoliduje też władzę wokół siebie, zwłaszcza po odejściu Jermaka, to teraz trochę taki mamy, powiedzmy, że nowo-stary układ, więc on trochę bardziej musi tutaj wokół siebie tą skonsolidować władzę, więc to też miało na celu ta zmiana. I wszystko, jakby Zeleński w ostatnim czasie trochę znowu miał coraz lepsze ostatnio sondaże. I on się jakby chciał trochę pociągnąć to, tak właśnie skonsolidować też to poparcie społeczne. I to mu się właśnie kompletnie nie udało, przez to, że w momencie, w którym nie tyle co zdymisjonował, tylko jakby nie powołał do nowego rządu Michała Fedorowa, to tak naprawdę zaprzepaścił sobie właśnie to wszystko, co było jego celem. Bo nagle się okazało, że Michał Fedorow ma niesamowite poparcie ludzi. Ludzie wyszli w jego obronie na ulicę. To też jest troszeczkę, nie można sprowadzić zupełnie do osoby Fedorowa, bo to też chodzi trochę o wizję prowadzenia wojny, którą reprezentuje Fedorow, ale też wizję jakiegoś systemu. Fedorow również jest uważany za taką osobę stosunkowo czystą, nieskorumpowaną. Więc to też to jest takie trochę tak naprawdę ta cała sytuacja pokazała, że Ukraina jest silnie podzielona, więc takie stare a nowe.
1: Protesty przeciw odwołaniu Fedorowa trwają. Jaki będzie ich efekt, to zobaczymy. A o samego byłego już ministra obrony dopytam Marię Piechowską za parę chwil.

0: Underwater w wykonaniu białoruskiej grupy Intelligence na antenie Radia Campus, a my wracamy do rozmowy z Marią Piechowską o zmianach w ukraińskiej armii i rządzie, w którym z posady ministra obrony został odwołany popularny, mający opinię technokraty Mykhajlo Fedorow. Zajrzyjmy tutaj na początku do samej sylwetki Fedorowa. Minister młody, to jest rocznik 91, wcześniej długoletni minister transformacji cyfrowej, który doprowadził na przykład do powstania takiej integrującej dostęp do usług cyfrowych aplikacji GIA. Na stanowisku ministra obrony był jednak tylko 6 miesięcy. Co realnie udało mu się w tym czasie zdziałać?
1: Więc może najpierw szybko jeszcze wróćmy do tego czasu, jak on był ministrem cyfryzacji. On rzeczywiście nie dość, że był długo bardzo, co nie jest typowe w rządach w czasach Zełenskiego, to jeszcze w dodatku był bardzo skuteczny. Ta DIA jest takim oczywiście, nam to nie mówi tak dużo. To jest taki M-obywatel ukraiński, ale naprawdę ten poziom cyfryzacji jest dużo większy, co jest szczególnie istotne w czasie wojny i też szczególnie istotne w momencie, w którym Ukraina cały czas walczy z korupcją, bo zamówienia przez takie systemy zwykle są po prostu lepiej chronione przed takimi mechanizmami korupcyjnymi. I to jest jedna rzecz, właśnie ta kwestia korupcji. Fedorow jako minister obrony, on miał tylko te pół roku, natomiast on miał naprawdę dużo dobrych pomysłów, które zaczął wprowadzać, nie wszystkie mu się udało dokończyć. I to jest tak, z jednej strony właśnie również zamówienia wojskowe, wracamy do kwestii tej korupcji, i to nie spodobało się tak naprawdę pewnemu wojskowemu establishmentowi, wojskowo-politycznemu. Takim jest taka nowa kategoria właściwie wojennych oligarchów na Ukrainie, którzy bardzo zyskali na tej wojnie, produkując drony, inny sprzęt. I to się im nie spodobało, bo to naruszało pewien porządek rzeczy, również ten korupcyjny porządek rzeczy. On oprócz tego próbował wprowadzić reformy systemu mobilizacji. Ona jeszcze nie została wprowadzona, ale on ją zapowiedział i generalnie chodziło mu o to, bo wiadomo, że w tym momencie jest tak, że ludzie nie bardzo chcą się zgłaszać do tego wojska, zwłaszcza, że jak pójdą do wojska, to nie wiadomo, kiedy ta wojna się skończy, więc nie wiadomo, kiedy będą zwolnieni. To jest taka trochę bilet w jedną stronę. A on chciał postawić na krótkie i bardzo wysoko płatne kontrakty, czyli ktoś się zgłasza i wie, że pójdzie powiedzmy na rok i dostanie za to stosunkowo wysokie wynagrodzenie. I to naprawdę przemawiało do ludzi w taki sposób. Chcieli to, bardzo popierali. Na razie zobaczymy, czy ta w ogóle reforma będzie kontynuowana, tego nie wiemy. No i jakby ostatnią, bo może nie ostatnią, ale też taką ważnym elementem jego jako ministra, jego pracy jako ministra obrony było to, że on bardzo stawiał na drony, też cyfryzację pola walki. I to też naraziło go na konflikt ze sztabem generalnym, z byłym już naczelnym dowódcą Sił Zbrojnych Ukrainy, generałem Syrskim, bo oni jakby nie chcieli, żeby ministerstwo im narzucało, jak mają walczyć. Oni prosili o pieniądze na inne systemy, a on im dawał pieniądze na jakieś, które on miał wizję. I to wzbudziło razem z tym kwestią zamówień tych publicznych bardzo duży opór części środowiska wojskowego. Duża część środowiska jednocześnie popierała Fedorowa, bo właśnie zgadzała się z tym, że te drony robią różnicę, że cyfryzacja pola walki jest dobra. Zresztą przez ostatnie pół roku właśnie, jak on był ministrem, trudno tutaj powiedzieć, że to jest jeden do jeden jego zasługa. Natomiast przez ten ostatni czas Ukraina zaczęła odnosić pewne sukcesy. Mamy tak naprawdę izolację Krymu, mamy ataki na stacje paliwowe i nie tylko w głębi Rosji. Mamy naprawdę pewne też sukcesy na froncie. To oczywiście trudno wszystko ministrowi, bo to jest minister, więc trudno jemu to przypisywać wszystko, natomiast to też robi wrażenie na ludziach, że jakby wiążą ze sobą te dwie rzeczy.
0: I tu dochodzimy do tego momentu najświeższego. Kilka dni temu, 21 lipca, prezydent Ukrainy zdecydował o tym, by zastąpić naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych, właśnie Aleksandra Syrskiego. W jego miejsce dowódcą został Mykhajlo Drapaty. Był to skutek, przynajmniej w dużej części, ulicznych protestów, które trwały już przez około tydzień po decyzji o de facto odwołaniu Fedorowa. Jakie argumenty podnosili ci, którzy domagali się zmiany na tym stanowisku?
1: Sytuację mieliśmy taką, że po tym odwołaniu Fedorowa ludzie wyszli na ulicę i bardzo szybko te protesty przerodziły się nie tyle co w obronę Fedorowa, ale właśnie w obronę tego nowego. Bo Syrski jest kojarzony z też takim postsowieckim systemem podejścia do działań militarnych. Oskarżony był o brak szacunku dla życia żołnierzy. Właśnie mówiło się, że on te drony to tak mniej lubi. I to I to spowodowało, że właśnie nagle się okazało, że jest takie duże napięcie w społeczeństwie i w wojsku, bo to jakby też w wojsku bardzo silnie widać, między tą starą szkołą, nazwijmy ją tak w cudzysłowie postsowiecką, a nowym zupełnie podejściem, który reprezentuje na z jednej strony Fedorow jako minister, ale właśnie był ten Michał Drapaty też był kojarzony z tym nowym podejściem. To też warto od razu powiedzieć, że Michał Drapaty to jest taki właśnie trochę symbol tego nowego podejścia. On to jest też młody generał, w tym roku skończy 44 lata. Jego cała kariera właściwie ona była w czasie działań bojowych. Sławił się tym słynnym przebiciem przez barykadę w Mariupolu w 2014 roku, kiedy go wóz bojowy właściwie przeleciał nad barykadą sił prorosyjskich. To taki pierwszy raz, jak o nim tak naprawdę usłyszeliśmy. Później no, bohaterskie przebijanie się przez terytorium kontrolowane przez Rosję właśnie po 2014 roku. I on cały czas, jeżeli awansował, to awansował właśnie przez swoje działania, a nie dlatego, że po prostu sobie siedział na przykład w sztabie. I on również stawia na cyfryzację pola walki, tak jak Fedorow. Mówi się, że on bardziej właśnie szanuje życie żołnierzy, że też jest inny system dowodzenia, że on uważa, że więcej decyzji powinno być podejmowanych bezpośrednio na tych niższych szczeblach. Więc tutaj właśnie okazało się, że te protesty to był ten taki konflikt. Już nie chodziło tylko o obronę obronę Fedorowa, ale tak naprawdę o to, żeby przejść do tego nowego systemu prowadzenia działań wojennych. Stąd oprócz krytyki Syrskiego na tych protestach, bo tam pojawiły się właśnie hasła do odwołania Syrskiego, zaczęło się pojawiać nazwisko Drapatego.
0: I Drapatego właśnie Wołodymyr Zełenski wybrał na nowego naczelnego dowódcę sił zbrojnych. O wpływie protestów z Marią Piechowską porozmawiamy już za chwilę po serwisie informacyjnym, który też za dosłownie dwie minuty.
2: Yo. Okay.

0: więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Na zegarze 12:30, co oznacza, że pora już na kolejną porcję newsów, które przygotowała i przedstawi Milena Mrozek.
2: Akademickie Radio Campus.
3: Rozłam w PiS. Kaczyński i Morawiecki zabrali głos. Francja i Hiszpania walczą z pożarami. Dziesiątki tysięcy osób ewakuowanych. Legia wygrywa rzutem na taśmę. Marek Papszun po starciu z Pogonią.
2: Wiadomości.
3: 44 posłów opuszcza szeregi ugrupowania PiS. Jarosław Kaczyński poinformował, że parlamentarzyści nie złożyli wymaganej deklaracji o nieprzynależeniu do stowarzyszeń.
4: Podpisanie tej

0: nurtów. Spory na tej prawicy dla mnie i dla nas są sporami w rodzinie. A tak naprawdę ostrze naszego ataku kierujemy w stronę tego bardzo, bardzo niedobrego rządu, koalicji rządzącej, w stronę rządu Donalda Tuska, który dewastuje nasz dom. Jest nas 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów, bo wiem, że i tutaj pojawiały się różne liczby. Chcę to przeciąć. Mamy bardzo mocną reprezentację.
1: Były premier nie ogłosił jeszcze powstania nowego ugrupowania ani klubu parlamentarnego. Podkreślił, że nadal jest otwarty na porozumienie z kierownictwem PiS. Potężne pożary lasów pustoszą południe Europy. We Francji i Hiszpanii służby ratunkowe ewakuują dziesiątki tysięcy mieszkańców. Najtrudniejsza sytuacja jest południowo-zachodniej Francji. Ogień objął już ponad 22 tysiące hektarów, a władze zarządziły ewakuację kolejnych 7 gmin. Swoje domy opuściło około 110 tysięcy osób. Groźne pożary szaleją także w Hiszpanii. Z okolic Madrytu i w prowincji Avila służby ewakuowały 60 tysięcy mieszkańców. Władze ostrzegają, że żywioł bardzo szybko się rozprzestrzenia. Akcję ratunkową utrudniają bardzo wysokie temperatury i silny wiatr.
2: Sportowy kampus.
1: Legia Warszawa pokonała Pogoń Szczecin 1-0. Wojskowi przystąpili do meczu bez Rafała Adamskiego, którego z gry wykluczył uraz. Legia przewyższała w posiadaniu piłki i rzadko oddawała ją gospodarzom. Na konferencji pomeczowej trener Marek Papszun pochwalił swój zespół.
3: Chcę pochwalić zespół za to, że się wybronił, bo to też jest sztuka, żeby bronić do końca, żeby mieć bramkarza, który umie wybronić, bo to w dwóch sytuacjach zachował się kapitalnie i pomógł nam zdecydowanie. No ale też po to jego rozwijamy, żeby właśnie w takich momentach nam pomagał.
1: O zwycięstwie zdecydował atak w 96. minucie meczu. Z wygraną zapewnił wojskowym debiutujący w Legii Zoran Arsenić. Ursynów i Wola dostaną po 3,5 miliona z programu Mazowsze Pomaga. Dzięki wsparciu samorządu województwa modernizację przejdzie przedszkole numer 79 przy ulicy Kajakowej na Ursynowie. Z kolei na Woli szkoła podstawowa numer 236 zyska nowe skrzydło, boisko i dodatkową infrastrukturę.
4: Oba przedsięwzięcia dotyczą oświaty. W obu przypadkach samorząd województwa mazowieckiego dysygnował na ten cel po 3,5 miliona złotych. Dzieciom, które będą uczęszczać do tych jednostek szkolnych, życzymy wspaniałej możliwości realizowania się i pobierania nauki.
1: Podkreślał wicemarszałek Wiesław Raboszuk. Łącznie Mazowsze przekaże na inwestycje w obu dzielnicach 7 milionów złotych.

0: Linia Wschodu.
1: Wracamy do rozmowy z Marią Piechowską. Wydaje mi się dość osobliwe, że zwłaszcza w czasie wojny decyzje personalne są podejmowane w sposób, który przynajmniej

0: I mocno sugeruje ugięcie się po prostu pod głosem ulicy. No to, że to nazwisko Drapetego tam właśnie się pojawiało. Co mówi nam to o tym, jak obecnie w Ukrainie są podejmowane decyzje dotyczące obsady tych kluczowych stanowisk?
1: Tutaj mamy kilka elementów. Z jednej strony no, trzeba sobie jasno powiedzieć, że Zełenski jest i był populistą, więc krótko mówiąc robił takie właśnie różne rzeczy. To, co ludziom ma się podobać i co niekoniecznie jest dobra. Akurat tu nie chcę rozstrzygać, czy ta decyzja była dobra czy zła, ale chodzi mi o to, że on kierował się właśnie tym, co może się podobać ludziom. Z drugiej strony no, mamy też taką sytuację na Ukrainie, rzeczywiście Ukraina jest państwem demokratycznym. Wszystko, co się dzieje, jest zgodne z konstytucją. Natomiast ta przedłużająca się wojna doprowadziła do sytuacji, że mamy prezydenta, mamy Radę Najwyższą, czyli parlament, ale mamy również władze lokalne, które kolejny rok jakby no, nie są wybierane, trwają te same, co były. To jest wszystko zgodne z konstytucją, więc nadal mówimy o Ukrainie jako państwie demokratycznym, ale ludzie mają coraz mniej w pewnym sensie możliwości decydowania, co właśnie wynika z tego, że jest wojna. I to jest taki trochę, nie chcę powiedzieć, że to jest plebiscyt ludowy, bo to byłoby za dużo powiedziane, ale no, te protesty okazały się też taką formą kontroli. Przypomnijmy, że to są drugie w czasie trwania tej pełnoskalowej wojny takie protesty. Pierwsze były równo rok temu, kiedy Zełenski właśnie próbował ograniczyć działalność instytucji antykorupcyjnych i wtedy ludzie wyszli na ulicę, bo pierwszy raz, jak tak bardzo dużo osób wyszło w czasie trwania tej pełnoskalowej wojny na ulicę. Oczywiście to nie tylko była kwestia ludzi, ale tych demonstracji, ale też oczywiście tam wtedy państwa zachodnie, zwłaszcza Unia Europejska, dla której no ta walka z korupcją jest kluczowa, jeżeli chodzi o ukraińską integrację z Unią Europejską. No więc on wycofał się wtedy z tych zmian. Tutaj znowu mamy podobną sytuację, że to się no, ludziom nie podoba i on no, tak nie do końca się z tego wycofał, bo gdyby się wycofał, to by przywrócił Fedorowa. On tego nie zrobił, on nie lubi się bardzo przyznawać do błędu, więc trochę tak właśnie jakby pokazując, że słyszy, mianował generała Drapetego na naczelnego dowódcę. Nadal przyszłość Fedorowa nie jest jasna, bo wiadomo, że Zełenski zaproponował mu takiego wicepremiera do spraw innowacji w armii, on odmówił, ale też odmówił, bo nagle się okazało, że on niesamowicie zyskuje w sondażach Fedorow. Mimo, że tych nie wiadomo, kiedy będą wybory na Ukrainie, mogą być właściwie dopiero po zakończeniu większych działań wojennych, to cały czas w pewnym sensie trwa trochę taka łagodna, ale walka wyborcza. Może nie do końca, nie zawsze łagodna, no bo pamiętajmy, że odwołanie Załużnego, czyli poprzedniego naczelnego dowódcę sił zbrojnych wynikało właśnie również z tego, że on był stał się za bardzo popularny i zaczął, krótko mówiąc, być rywalem dla Zełenskiego. Najprawdopodobniej sam Załużny siebie tak nie postrzegał, ale właśnie Zełenski go postrzegał jako zagrożenie dla siebie i go zdymisjonował i wysłał jako ambasadora do Stanów, do Londynu, do Wielkiej Brytanii. Więc tutaj mam podobną sytuację, tylko że Fedorow nie miał aż takiego poparcia jak Załużny, natomiast on o tyle był zagrożeniem, że on zawsze miał stosunkowo mało, zawsze jak się bada właśnie poparcie, zaufanie, to się pyta o to, czy jakby ludzie do niego ufają i czy go nie ufają. I na przykład u Zełenskiego ileś osób odpowiada, że go tam mu ufa, ale bardzo dużo też odpowiada, że mu nie ufa. A ta różnica przy Fedorowie jest taka, że mało osób mówi, że nie ufa, najwyżej mówi, że nie wie. Krótko mówiąc, on ma mniej krytyków. I to było jeszcze przed tymi protestami. Ostatnie badania dosłownie z przedwczoraj są takie, że Fedorowi niesamowicie skoczył ten poziom zaufania. Czyli nagle wybija się na bardzo dużego oponenta, rywala w potencjalnych wyborach prezydenckich wobec Zełenskiego. Więc tutaj bardzo ciekawe, co będzie dalej, w jaki sposób Zełenski będzie próbował ograniczyć jego popularność, bo to są, ma dwie metody. Albo odsunąć i mieć nadzieję, że nie będzie miał możliwości jakby pokazania siebie, albo jednak zaproponować mu coś na tyle atrakcyjnego i jakby włączyć swój system władzy. To się stało z Budanowem, który zastąpił de facto Jermaka, a też był popularny.
0: No właśnie, tutaj gdy spojrzę się na te liczby z najnowszych sondażów, to dość porażające jest to, że właśnie te trzy postacie, o których wspomniałem, mieliśmy, czyli Załużny, Fedorow i Budanow wyprzedzają Wołodymyra Zełenskiego w rankingach zaufania. Więc wychodzi na to, że ta strategia, przynajmniej jeśli chodzi o budowanie nastawienia ludzi do politycznych konkurentów Zełenskiego, zbyt skuteczna nie jest.
1: Prawda jest taka, że w czasie wojny łatwiej jakby wybić się tym wojskowym, więc tutaj obecność Załużnego czy Budionowa nie dziwi. Fedoros jest tak naprawdę pierwszym cywilem, który się tak wybił. No ale robi się, na pewno sytuacja na Ukrainie jest ciekawa. Zawsze też oprócz tych osób można się zapytać, o jakie mają zaplecze. No bo to nie chodzi o to tylko, prawda, żeby wygrać wybory prezydenckie, no trzeba mieć pewną siłę za sobą. Fedorow pokazał, że dużo osób naprawdę go popiera, więc to też jest bardzo ciekawe, jakby jest gotowa w czasie wojny wyjść na ulicę.
0: Wygląda na to, że Zełenski właśnie wyhodował sobie kolejnego politycznego konkurenta i to całkiem popularnego. Do rozmowy z Marią Piechowską powrócimy. Póki co białoruska nowa fala z Warszawy, czyli Czorna Browa i Zimno.
2: Wyobrażasz sobie nigdzie nie uciekać?
3: Nic nie wiem, nic nie słyszałam. To był surprise, niespodzianka.

0: ciała. Czy to już jesień, czy taki p***ne lata. Dychaju ciężej, czekam na koniec świata. Mińsk, Warszawa, wszędzie jestem sama.
1: Nikt z naszych rodziców, dziadków, babci, przebabci i wcześniej nie wiedział o tym nawet.

0: Linia Wschodu.
1: Rozmawiam z Marią Piechowską o zmianie na kluczowych ukraińskich stanowiskach w rządzie i armii. Chciałbym dopytać o taką dość ciekawą sytuację, która nastała obecnie w ukraińskim systemie władzy, bo mamy obecnie pełniącego obowiązki ministra obrony. Zeleński, to znaczy formalnie premier Korecki, wyznaczył na to stanowisko Jevgena Chmarę. Mamy pełniącego obowiązki ministra spraw zagranicznych. Mamy także pełniącego obowiązki szefa Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Jak długo ten system może funkcjonować w takim właśnie tymczasowym jednak teoretycznie modelu?
2: Powiedzmy, to nie jest duży problem. Teraz rozpoczęły się wakacje w Radzie Najwyższej, czyli krótko mówię, jakby Rada Najwyższa nie będzie pracowała, a to Rada Najwyższa powinna zatwierdzić te osoby. Oczywiście jest możliwość, że zostanie zwołana nadzwyczajne spotkanie, ale zobaczymy, bo to, czy to jest pilne, zobaczymy. Na pewno ten system, który widzimy teraz, czyli to, co widzimy, te efekty tych zmian wszystkich, to jeszcze nie jest sytuacja końcowa. Zobaczymy tak naprawdę, jak się potoczy historia z Fedorowem dalej. Na razie wygląda na to, że Fedorow idzie jednak na takie zwarcie z Zeleńskim. Jak to będzie dalej, zobaczymy. Więc na pewno nie jest zakończona historia. Ona się może jeszcze ciągnąć właśnie choćby przez ten miesiąc. To też jest wygodne dla Zeleńskiego, bo trochę jakby ludzie patrzą, skupiają się na tym, a trochę przestają się skupiać choćby na kwestii korupcji na Ukrainie, która jest dużym tematem i z którą tak naprawdę powinno być więcej reform, a teraz tak trochę są zaniedbane te reformy.
1: Sam Jevgen Chmara był wcześniej pełniącym obowiązki szefa SBU przez około pół roku. To też jest jedna z przyczyn, dla których o to pytam, czy ten właśnie system ma dla prezydenta Zeleńskiego pewne zalety?
2: Może mieć, znaczy to też jest tak, że to nie jest nadzwyczajna sytuacja. Wcześniej były ministerstwa, które bardzo długo zostawały bez swoich szefów, więc to jakby, zwłaszcza w tym wojennym czasie jest dosyć, zdarza się na Ukrainie, nie jest to żadna nowość, a tak naprawdę dalej działają. Więc tak, tutaj nie ma żadnych problemów, żeby to trwało. Może to trwać trochę dłużej. Oczywiście z punktu widzenia, na przykład, jeżeli chodzi o ministra spraw zagranicznych, no ważne, żeby to był normalny minister, a nie tymczasowo pełniący. To troszeczkę łagodzi to sytuację, fakt, że Andrii Sybycha był wcześniej też również ministrem spraw zagranicznych, więc tutaj się nie zmienia. Więc to nie ma dużego znaczenia, aczkolwiek no, wizerunkowo lepiej, żeby to już był normalny minister.
1: A z drugiej strony, takiego pełniącego obowiązki łatwiej jest odwołać, łatwiej jest zmienić niż, dajmy na to, ministra, który jednak powinien być zatwierdzony przez Werchowną Radę.
2: Tak, tutaj warto dodać jedną rzecz, że Zeleński w ogóle zapowiedział też zmiany w polityce, może nie tyle co zmiany w polityce zagranicznej w kierunkach, ale w sposób, jaki, techniczny sposób, jaki ona będzie prowadzona i tutaj zapowiadał, że będą różne osoby, na przykład odpowiedzialne za dany kierunek. Stąd pewnie też, ponieważ to było, on to zadeklarował zanim doszło do protestów, to tak naprawdę stąd najprawdopodobniej ta decyzja o tym, żeby wstrzymać się z ministrem spraw zagranicznych, bo on jeszcze być może pracuje nad tym, jak to powinno być do końca ułożone.
1: Póki co jedna postać, która jest tutaj absolutnie pewna, to nowy naczelny dowódca Sił Zbrojnych Michajlo Drabatyj. Rozmawialiśmy już o nim wcześniej, także o tej jego reputacji reformatora, reputacji tej osoby opowiadającej się bardziej po technokratycznej wizji prowadzenia wojny. Czy ten podział pomiędzy technokratów, a z drugiej strony przedstawicieli tej bardziej sowieckiej szkoły wojennej jest realny, czy bardziej medialny?
2: Tak, znowu, to jest oczywiście, można najwygodniej powiedzieć, zobaczymy. Wiadomo, że ma inne podejście, pewne zmiany będą. Jak głębokie będą to zmiany, to też jakby musimy poczekać tak naprawdę na efekty. Tutaj Zeleński, mianując Drapatego na nowego dowódcę, on też dał mu cele. No celem jest zachować to, co się dzieje teraz, czyli tą bieżącą sytuację, zachować ciągłość działań bojowych. No tutaj Ukraina ma pewne sukcesy na froncie. No jako priorytetowe obszary dla nowego dowódcy wskazał, że ma zwiększyć skuteczność uderzeń dalekiego zasięgu, czyli to właśnie są te wszystkie uderzenia w głębi Rosji i to się na pewno będzie działo.
1: I jest to pewna wizja, za którą także póki co przynajmniej były minister obrony Michajlo Fedorow Dorofsie się opowiadał. Z nami była Maria Piechowska, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych o tych najnowszych zmianach w ukraińskim rządzie, w ukraińskim dowództwie właśnie rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję.
1: I ja także już się z wami żegnam. Dochodzi bowiem godzina 13, a to oznacza, że kończymy dzisiejszą Linię Wschodu. Ja nazywam się Max Walewski i na antenie w tym programie słyszymy się za 2 tygodnie. Na koniec przypominam jeszcze o tym, że i tej i poprzednich rozmów posłuchacie w podcaście Linia Wschodu. Jeśli jesteście ciekawi wieści zza naszych wschodnich rubieży, to zaobserwujcie także profil Linii Wschodu na Instagramie. Ja mówię wam już do usłyszenia, a na odchodne Palina i Miesiec.

0: I widzisz, młode, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
1: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
0: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
1: No i tanio.
0: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Oszczędni tankują taniej.
3: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Reklama. Akademickie Radio Campus.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.
3: Godzina

0: Dostosowanie się do nowych zasad to jest prawdziwy kompromis.
1: Nowe regulacje przewidują wyjątki, m.in. podczas transportu, wystaw czy krótkotrwałego uwiązania w określonych sytuacjach. Psy będzie można nadal trzymać w kojcach, ale pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej przestrzeni i codziennego ruchu. Ulica Złota przechodzi metamorfozę. Dawny betonowy parking zastąpił zielony deptak z ławkami, drzewami i przestrzenią dla pieszych oraz rowerzystów.
2: Chcemy zaoferować mieszkańcom miejsce do spędzania czasu, do wypoczynku, ale też takie, które będzie innym miejscem od tego, które dzisiaj widzimy w wielu miejscach w Warszawie, czyli miejsce, w którym jest nie tylko możliwość poruszania się po tym mieście, ale również znalezienia odrobiny cienia, chłodu, które daje m.in. dobrze zaprojektowana przestrzeń.
1: Podkreśla wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. Od sierpnia możemy spodziewać się też nowej organizacji ruchu. Samochodem wjadą na Złotą tylko mieszkańcy, przedsiębiorcy i uprawnione służby. Potrzebny będzie specjalny identyfikator, a dostęp kontrolować będą automatyczne słupki. Zmiany obejmą też ulicę Zgody i Chmielną. Przestrzeń ma być bardziej przyjazna pieszym. Zmniejszy się przez to liczba miejsc parkingowych. Te znajdziemy najbliżej na i pod placem Defilad, przy stacji metra Centrum i pod placem Powstańców Warszawy.
3: Sportowy kampus.
1: Bramkarz Łukasz Fabiański kończy karierę. O decyzji poinformował w mediach społecznościowych. Ostatnim klubem polskiego bramkarza był angielski West Ham United, w którym występował z przerwami od 2018 roku. W ostatnim sezonie był w kadrze drużyny, ale wystąpił tylko w jednym meczu Premier League. Fabiański zapowiedział, że od teraz jego misją będzie, tu cytat, inspirowanie, rozwijanie i wspieranie kolejnych pokoleń bramkarzy. Zakaz kąpieli w Jeziorku Czerniakowskim. Powodem przekroczenie dopuszczalnych parametrów jakości wody. Urząd Dzielnicy Mokotów informuje, że decyzja zapadła w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z kąpieliska. Zakaz obowiązuje do odwołania.

to avoid, I swear, perhaps.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.
3: 14.30, Alicja Stodulska.
4: Akademickie Radio Campus.
3: Nocne ataki na Ukrainie. Unijne wojskowe Schengen, a na koniec pogoda.
4: Wiadomości.
3: Rosja i Ukraina przeprowadziły w nocy kolejne ataki. Rosyjskie władze poinformowały o śmierci 8 osób, w tym 2 dzieci, po ostrzale ośrodków wypoczynkowych w okupowanej części obwodu zaporowskiego. 14 osób jest rannych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał z kolei, że ukraińskie siły uderzyły w cele wojskowe na terytorium Rosji. Według Kijowa armia ukraińska zaatakowała m.in. zakład w Kirowie, rafinerię w Tumeniu oraz skład paliw w Rostowie nad Donem. Zełenski poinformował także o ataku na Morzu Kaspijskim. Dodał, że ukraińskie siły uderzyły w statki wykorzystywane do transportu ładunków wojskowych z Iranu. Unijne wojskowe Schengen coraz bliżej. Trwają prace nad przepisami, które mają usprawnić przemieszczanie wojsk i sprzętu wojskowego między krajami członkowskimi. Zmiany skrócą procedury transportowe i ułatwią transport w sytuacjach kryzysowych.
5: Te pozwolenia na przemieszczanie się wojsk, sprzętów będą znacząco przyspieszone. Będzie jedno pozwolenie, które pozwoli na transport w obrębie całej Unii Europejskiej. Spojrzeliśmy na tę regulację całościowo. Są tam wszystkie elementy, na których zależało polskiemu rządowi, polskiemu sztabowi generalnemu, polskim operatorom infrastrukturalnym i transportowym.
3: Wyjaśniał europoseł Michał Szczerba. Nowe regulacje obejmą też modernizację infrastruktury, m.in. dróg, mostów, kolei i lotnisk. Negocjacje między Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i Radą Unii mają zakończyć się jeszcze w tym roku. Wejście nowych przepisów w życie prognozuje się na początek 2028 roku.
4: Sportowy kampus.
3: Przechodzimy do Mistrzostw Świata w Szermierce, które odbywają się w Hongkongu. Polska szpadzistka Barbara Brych wywalczyła brązowy medal turnieju indywidualnego. W półfinale przegrała z Włoszką Giulią Risi 6-15. To największy sukces w karierze 25-letniej zawodniczki AZS Akademii Kultury Fizycznej w Krakowie.
4: Pogoda.

0: Oszczędni tankują taniej.
1: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Reklama. Akademickie Radio Campus.

0: No i co się tak młody zawiesiłeś?
1: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
0: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
1: No ale...
0: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
2: Autopromocja.
4: Zaraz 15.30, Alicja Stodulska.
2: Akademickie Radio Campus.
4: Czerwone flagi nad Bałtykiem, podatek cyfrowy, a w stolicy utrudnienia w ruchu.
2: Wiadomości.
4: Wieczorem wystartuje 35. bieg Powstania Warszawskiego. Tegoroczna edycja to nie tylko dwa klasyczne dystanse. Poza biegami ulicznymi na 5 i 10 km dla osób spoza Warszawy organizatorzy stworzyli formułę wirtualnego biegu. Pozwala to uczcić pamięć powstańców praktycznie z każdego miejsca na świecie. Zawodnicy zapisani na klasyczną formułę pobiegną przez Śródmieście, Żoliborz i Bielany, co spowoduje utrudnienia w ruchu. Krótszy bieg rozpocznie się o godzinie 20.15, a dłuższy godzinę później. Ale jak przekazał stołeczny ratusz, już od godziny 17 do końca dnia ulica Przeokopowa będzie zamknięta. Samochody nie przejadą między ulicą Giełdową a Grzybowską. Początek startu dla obu dystansów jest na Placu Krasińskich, a meta na Zakroczymskiej. Bez względu na wybrany dystans, uczestnikom przysługuje bezpłatne podróżowanie komunikacją miejską.
2: Wiadomości.
4: Polska pracuje nad wprowadzeniem podatku cyfrowego dla największych zagranicznych platform internetowych. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapewnił, że rząd przedstawi projekt jeszcze w lipcu. Zakłada on nawet 3% podatek od przychodów firm, które oferują usługi cyfrowe w Polsce.
5: Podatek równościowy, który pozwala, żeby polskie korporacje, które dobrze płacą podatki, płaciły takie same jak zagranicy, które nie zawsze płacą takie same podatki albo wprost uciekają różnymi inżynieriami finansowymi do swoich firm matek, to żeby wszyscy płacili taki sam podatek od tego, co się dzieje w tym obszarze cyfrowym.
4: Podkreślał Gawkowski w rozmowie z reporterem TVN24. W planach podatek uderzy w największych cyfrowych gigantów. Podobne przepisy przygotowuje Belgia. Z kolei Francja, Włochy i Wielka Brytania już od kilku lat pobierają takie opłaty od technologicznych gigantów. Pomysł krytykują Stany Zjednoczone. Krajom wprowadzającym podatek cyfrowy Donald Trump grozi nawet 100% cłami. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla 12 województw, w tym mazowieckiego. Na terenie objętym ostrzeżeniami temperatura maksymalna może przekroczyć do 30 stopni Celsjusza. Alerty obowiązują od jutra o godzinie 12 i utrzymają się do godziny 19. A jeśli planujecie wypoczynek nad polskim morzem, to warto wcześniej sprawdzić, czy plaża jest czynna. Silny wiatr, wysokie fale i niebezpieczne prądy wsteczne zamknęły 30 kąpielisk nad Bałtykiem. Czerwone flagi powiewają m.in. w Międzywodziu, Pogorzelicy i Jarosławcu. W województwie pomorskim zakaz obowiązuje na kilku kąpieliskach na Półwyspie Helskim, w Kuźnicy, Jastarni i Juracie. Otwarte

0: Sobota minęła godzina 16, startuje tutorial. Jest pan Kuba.
1: Jest pan Kamil, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzisiejsza audycja będzie się składała z pewnych klocków.
1: Klocków?
0: Tak. Pierwszym klockiem będzie... Uwaga! Państwo są gotowi? Ty jesteś gotowy? Ty nie wiesz jeszcze.
1: No nie wiem.
0: Gdy mówię Monopoly, myślisz... Monopol, taka gra.
1: No tak.
0: Czaisz, nie?
1: Wiem.
0: To co myślisz, jak mówię Monopol?
1: Jak mówisz Monopol? No. Pieniądze.
0: Dobra. A jak mówię Star Wars?
1: Lightsaber. O.
0: Miecze laserowe.
1: Miecze laserowe.
0: Tłumaczę tak, na polski. Bo przecież jesteśmy w polskim radiu, by państwo mogli nie zrozumieć. Więc Star Wars, nie inaczej, że wróć. Więc Monopoly Star Wars Heroes versus Villains. No.
1: A gdzie klocki?
0: Dobra. Widzę, na Kuby twarzy zarysował się taki coś pomiędzy po co, jak
1: i co?
0: Dlaczego i co?
1: Gdzie? Kiedy?
0: I podejrzewam, że na waszej twarzy, gdy powiedziałem Monopoly Star Wars Heroes versus Villains, pojawiło się dokładnie to samo.
1: Tak, myślałem, że gdzieś pominąłem Lego, że klocki, ale nie pominąłem, więc gdzie są klocki?
0: Nie, no Lego nie ma, bo Monopoly jest.
1: A Monopoly jest klockowe?
0: Nie, gdzie? Monopoly to domki, hotele.
1: No tak,
0: no.
1: No, to czemu klocki? Czy klocki, że takie...
0: Ja nie wiem, gdzie, skąd te klocki. Po co ci klocki? Już klocków nie trzeba. Jest Monopol i są Star Warsy. No czego nie rozumiesz, drogi panie? No. Tak, więc jeśli sobie myślicie, że pogracie w Star Warsy, to trochę macie rację. Jeśli myślicie, że pogracie sobie w Monopol, to trochę macie rację. Aha, i to gra jest komputerowa.
1: Nie
0: rozkładamy tutaj planszy, nie zmieniamy tutorialów w wersję analogową. Wszystko będzie się działo na ekranach. No i teraz tak, następuje pomieszanie z poplątaniem, czyli wymieszanie wszystkiego ze wszystkim.
1: Od początku wysłyszymy
0: tak,
1: pomieszanie.
0: Znaczy będzie dziwnie, drodzy państwo. Ja muszę przyznać, że nie oczekiwałem niczego, szczerze mówiąc, w momencie odpalenia Monopoly Star Wars Heroes and Villains.
1: Nie, no dobrze, że mówisz cały tytuł.
0: Dobrze, że mówię. Nie?
1: Ja bym nie wiedział,
0: się,
1: o czym mówimy.
0: Nie połapałbyś się. Więc no, po prostu mamy dwie duże marki, które stwierdziły, dobra, to zróbmy grę. Komputerową jeszcze do tego.
1: Mm-hmm.
0: No więc masz Heroes versus Villains, więc mówi ci to, że ktoś z kimś będzie.
1: W Monopoly.
0: W Monopoly, walczył. Tak. No więc
1: ze Star Warsów.
0: Dobrze, to pan Kuma. Jak są dobrzy i źli, to kto będzie?
1: No to pewnie będzie Jedi i Sithowie.
0: Znaczy trochę szerzej, będzie rebelia i jakby ciemna strona.
1: Myślałem, że postacie ze sobą...
0: Rebelianci i ten. Ale tak, pojawiają się spokojnie. Tak. Można Jodę wybrać, nie ma problemu. No więc zostajesz wciągnięty przez dwa dziwne droidy, najpierw do samouczka, który mówi ci o tym, że to choose your fighters i niczym w Tekenie. Jest naprawdę taka plansza.
1: Okay.
0: Jest taka plansza jak w Tekenie, gdzie wybierasz po trzy postacie z każdej frakcji, które będą między sobą rywalizować na mapie do Monopoly.
1: Okej.
0: Okay. Już się pogubiłeś?
1: No tak, bo Monopoly mi się kojarzy, że gra sześć na przykład osób i każda przeciwko sobie.
0: No tak.
1: To czemu trzy?
0: Bo jest Heroes versus Villains. A nie free for all. No drużyny są.
1: No dobra, czyli to jest single player.
0: Może niekoniecznie. Jest też wersja multi. Możesz każdy...
1: Czyli każda z osób ma trzy...
0: Inaczej. Możesz grać w dwie osoby.
1: Tak.
0: Jedni są dobrymi, drudzy z nimi.
1: Tak.
0: Możesz grać w sześć osób. Każdy jednym bohaterem będzie się poruszał.
1: Czyli okej.
0: Okay. Rozumiesz?
1: Tak.
0: No można też online'owo grać. To mniejsza o to. No i wybierasz tych sześciu bohaterów. Oni jeszcze mają dodatkowe, każdy z nich musi sobie przeczytać, że tam tutaj Darth Maul może jedno pole coś tamtego, tamten coś tego, a ta ma dostęp do czegoś, ta ma ten jedną kostką. Wszyscy mają swoje skillsy. No i zostajesz wrzucony na planszę do Monopoly.
1: No tak.
0: Jasne.
1: To jest jasne.
0: Każdy ma swój... I w ogóle plansza do Monopoly jest w klimacie Star Warsowym. Więc jest tak...
1: Na planecie.
0: A nie, jest taka holograficzna. Taka
1: fajnie.
0: Robi się taką...
1: Ale czego hologram?
0: No hologram tej planszy do Monopoly.
1: dobra, myślałem, że jakiegoś dobrego.
0: Nie. Jest plansza do Monopoly, taka klasyczna, znaczy w wersji hologramowej. Mm. I uwaga, zaskoczenie, rzucasz kostką.
1: No dobra, no tego to się spodziewałem. Jaką kostką?
0: Wirtualną taką, no. Trochę, ale myślisz sobie, no to bez sensu jest, przecież to ten, nic tu nie ma. Masz. Możesz wybrać, w którą stronę tymi kośćmi rzucisz na taki podajnik specjalny i jak twoje kości uderzą w kości przeciwników, to jest szansa, że je przetoczą. A, tu się pojawia taki...
1: plot twist.
0: Taki delikatny plot twist, który trochę niczego nie zmienia. Ale brnijmy w to dalej, drodzy państwo. No czasem jest tak, że weźmiemy do ręki grę, którą po prostu wzięliśmy. No i co mam wam nie powiedzieć, że grałem? No powiem wam, że grałem. No jest to ciekawe, no. Czy mówimy o tym, bo jest trochę sezon ogórkowy? Trochę też, no nie będziemy was oszukiwać, no bo to... To jest dziwny koncept, z którym ja do tej pory nie wiem, co tam się wydarzyło, ale spróbuję to państwu jeszcze za chwilę przybliżyć, bo skoro już mamy Monopoly, Star Warsy, to może będzie coś dobrego.
1: Może RTD tu będzie.
0: Może będzie.

0: Przymierzamy w dzisiejszym tutorialu świat Monopoly i Star Warsów. Już powiedziałem o tej planszy, że mamy. Powiedziałem o postaciach, bohaterach, powiedziałem o kościach.
1: Tak.
0: No więc gra wygląda mniej więcej tak, że rzucasz kośćmi.
1: Tak.
0: Wyrzucasz tam X, więc twoja postać porusza się o X. No i jak to w Monopoly bywa, jak tam będziesz na tym polu X, to możesz je przejąć.
1: Nazwijmy wykupić.
0: To wybudować hotel, ale to nie do końca jest budowanie hotelu.
1: No właśnie,
0: hotelu,
1: co prostu, my tam budujemy?
0: No po prostu przejmujesz pole.
1: Okej.
0: Okay. No i teraz jakby następna postać rzuca kością i rusza się o X i może przejąć następne pole. No i ciekawie zaczyna się robić, kiedy postaci, które jakby nie są z twojej frakcji,
1: przejmują,
0: zaczną trafiać na twoje pole, bo wtedy trzeba było płacić my to zawsze, nie?
1: A tutaj walka.
0: O, widzi pan. Po pierwsze trzeba zapłacić czynsz, haracz, myto. Jak se to nazwiesz, to nazwiesz. Masz jakąś tą walutę, kredyty, oczywiście te galaktyczne, i musisz zapłacić. Ale jak wejdziesz na to pole, to po zapłaceniu dostajesz szansę za niewielką opłatą przejęcia tego pola. Co jest dziwne. I być może w głowie wam to się nie mieści, jeśli jesteście fanami Monopolu. Bo wyobraź sobie sytuację, że rzucasz, jest pierwsza runda, nie? Rzucasz 6. Lądujesz na pole. Kupujesz pole numer 6. W następnej akcji twój przeciwnik bierze kości, wyrzuca
1: 6.
0: Ląduje na twoje pole.
1: Numer
0: płaci
1: 6.
0: ci 200 kredytów i przejmuje twoje pole. No god damn. Zdarzyło mi się to i to nie jest fajne. To naprawdę nie jest fajne.
1: Czyli to jest losowe.
0: No tak. No,
1: myślałem, jedyne, że jakiś tam konflikt, walka zajdzie.
0: Jedyne co ma wpływ, no to ten też rzucanie kośćmi wirtualnymi, które jeszcze żeby to, no nie wiem, no jest to naprawdę, ja powiem tak. Jestem od kilku lat abstynentem. Nie bawiłem się za dobrze. Wyobrażam sobie sytuację 7 lat temu, kiedy odpalam tę grę ze znajomymi o 2 w nocy i się bawię dobrze. Ale teraz...
1: Ale 7 lat temu.
0: No bo wtedy, i teraz jestem abstynentem, przypomnę. To jest dosyć istotne w tej kwestii. 7 lat temu, to sobie państwo dopiszcie. Kuriozalna jest to sprawa, naprawdę. No no niesamowicie... Pytanie, które nie mam go ze sobą, ale zapisałem, mam w domu. Jak państwo będą chcieli, to, bo ja czasem robię notatki, znaczy czasem, zawsze staram się robić notatki, jak gram w gry, jak coś takiego po takim posiedzeniu, że wiem, że będę recenzował, to sobie robię notatki albo na telefonie, bo mam taki notes i sobie tam zapisuję rzeczy i to nie oszukuję państwa. Mówię państwu, jak państwo będą chcieli to sprawdzić, to wyślę zdjęcie. Proszę do mnie pisać na Instagramie, będę wysyłał zdjęcie. Mam w notesie napisane. I to jest dosłownie praktycznie wszystko, co ja zrobiłem, notatek takich, że bo teraz się przygotowywałem do rozmowy, to sobie zrobiłem takie resumy i mniej więcej to, co państwu mówię, to jest to, co spisałem, że chcę państwu powiedzieć. Ale moją jedyną notatką, którą zrobiłem w rubryce Monopoly Star Wars Heroes vs. Villains był napis, 2 słowa. Po co? Ja nie rozumiem.
1: No, żeby przejmować pola.
0: No naprawdę, no ale...
1: I rzucać kości.
0: Znaczy, w ogóle koncept, sam koncept jest dziwaczny. W sensie, ja rozumiem. Są fani Monopoly i są fani Star Wars.
1: Zdecydowanie dla nich.
0: Stary, ja się dałem na to złapać, bo ja jestem fanem Star Warsów. I sobie myślałem, no dobra, są Star Warsy, damy szansę, nie? Lubię Star Warsy.
1: I no wpadłeś jak śliwka w kompot.
0: Nie wystarczy, no naprawdę nie wystarczy. A są jakieś rzeczy do podblokowywania. To jak lubicie się bawić w zbieranie rzeczy, to można sobie kilka razy tę grę przejść i pozbierać te rzeczy i to może być jakaś satysfakcja. Próbowałem zagrać online.
1: I?
0: Gdybym mógł napisać kolejne stwierdzenie na tej mojej karcie, na której zapisuję stwierdzenia, napisałbym po co? No, Kuba chciał powiedzieć.
1: Także no jak po co Monopoly Online?
0: No nie wiem, no nie jest to... Jakby, no stary, mamy w tym momencie taką mnogość dziwnych gier, takich dziwnych, roguelike'owo, dziwnościowo dziwnych, w których możesz robić dziwne rzeczy na milion dziwnych sposobów, typu Balatro, nie? W sensie, no. To jest dziwna gra. i w niej możesz spędzać godzinę. Mhm. To jest dziwna gra, w której możesz spędzać, no minuty to przesadzam, ale no ja naprawdę po rozegraniu jednej rozgrywki pełnej już nie chciałem drugiej. Już...
1: A ile trwa jedna rozgrywka? O,
0: nie, nie każ mi, proszę. Nie, 20 minut, 4, nie okay. wiem. Ja naprawdę chciałem, żeby to się skończyło. Było to trudne, proszę państwa. I co państwo z tym zrobicie, to nie wiem. Ale no, trochę ostrzegam, że jak zobaczycie Monopoly Star Wars, no to...
1: Zastanowić się.
0: To bym się zastanowił, no.
1: No dobra, a jest R2-D2 tam?
0: No jest, jest, no. Jest. Można go tam spotkać, tak? No poza tym ten obrót nieruchomościami kompletnie traci sens w tej grze, nie? W sensie...
1: Ale to są po prostu nieruchomości? To nie są jakieś...
0: No, to,
1: jakieś...
0: no tak, no. No ty tam jak planeta Wibudubu, coś tam... No nie ma znaczenia, no. Naprawdę nie ma znaczenia. Te pola nie mają żadnego sensu.
1: No nie, bo pomyślałem, że może jakoś nie. dołożyli starań i tam mamy jakieś przejmowanie tej galaktyki, Monopoli, galaktyka, o, widzisz?
0: Dajesz spokój.
1: Przesadziłem trochę.
0: Trochę przesadziłeś.
1: Zbyt duże wyobrażenia.
0: Proszę państwa, proszę sobie sprawdzić, ale raczej chciałbym, żeby ten odcinek był przestrogą, żebyście państwo nie zrobili tego, co ja zrobiłem. No i tyle. No czasem no, też tak trzeba.
1: No, no. dobrze, ale jakbyś miał powiedzieć, dla kogo jest to gra?
0: Naprawdę? Takie mi pytanie zadajesz?
1: No jako fan Star Wars.
0: Ja ci przecież powiedziałem, co ja napisałem w notatkach. Chcesz, żebym dobitnie to powiedział?
1: Tak.
0: Nie wiem. Ta gra jest po to, żeby mieć ją w bibliotece. Naprawdę, to jest... No to jest kuriozum. No to jest kuriozum sytuacji, w której ja i szczerze, to ja nie wiem, czy to się uda naprawić. Nie? W sensie, gdybym miał tą... Gdyby ktoś do mnie przyszedł i powiedział, Kamil, zróbmy grę. Monopoly Star Wars, dobra? Ja
1: mówię, nie, nie, nie, inaczej. Przyszedłby z Monopoly Star Wars i powiedział, nie udało mi się.
0: No tak,
1: co możemy
0: no...
1: zmienić, żeby ta gra była fajna?
0: Nie wiem, stary, naprawdę.
1: Nie wiesz, co byś
0: zrobił.
1: Jakby...
0: No bo albo idziesz w Monopoly, albo idziesz... Gdzie w ogóle where połączenie?
1: Ale
0: nie?
1: Ja mam jakieś... Zobacz, ja mam pomysł. No a co, gdyby było coś takiego, że tak jak masz Monopoly, przejmowanie, no, no. przejmowanie domków w jakimś no. fikcyjnym miejscu, tam szpitali, tam jakieś rzeczy, no, no. to masz galaktykę.
0: No tak.
1: Tak? I ta plansza cała to jest po prostu galaktyka, no. a może zbiór galaktyk no. i te punkty interesu to są na przykład planety.
0: No, no, dobrze.
1: I ty przejmujesz te rzeczy i nie ma jakichś trzech dziwnych postaci, tylko masz po prostu statek.
0: Poczekaj, opowiedziałeś nam po prostu Monopoly.
1: No Monopoly, ale w takim wydaniu Star Warsów.
0: No to bez sensu, no po prostu robisz Monopoly i tyle. No po co te Heroes and Villains? No to ja właśnie o tym mówię, że jakby czy można było zrobić nakładkę do Monopoly z postaciami ze Star Warsów i mapą ze Star Warsów?
1: Dobra.
0: No to można było. No.
1: Dobra.
0: Tylko czyli... to wtedy where link, nie? W sensie, że coś musi być ekstra do tego. Znaczy tu chciano dorzucić ekstra, ale ktoś usiadł i pomyślał kantem głowy po prostu. Nie,
1: nie no jest ekstra to...
0: Czy ty chcesz o tym jeszcze gadać? Bo jak chcemy jeszcze o tym... Ja bym już nie gadał o tym. Chcesz jeszcze o tym gadać?
1: Ty... Chcę ostatnią rzecz powiedzieć.
0: No dobrze.
1: Ekstra może być to, że te kostki się zderzają ze sobą.
0: Proszę państwa, powtórzę ostatni raz. Monopoly Star Wars Heroes vs. Villains. Gdyby w waszej bibliotece była możliwość niedodania do ulubionych, to chciałbym, żebyście państwo to zrobili. Naprawdę. Przestrzegam. Proszę uważać.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama. Radio Campus.

Słońca. Wyobraźcie sobie, że jakiś czas temu ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby zrobić grę o myciu rzeczy myjką ciśnieniową. Tak, nie przesłyszeliście się, Power Wash Simulator to coś, co istnieje już od kilku lat na rynku. Jeśli jeszcze nie trafiliście, to uprzedzam, już jest. Znaczy, było. Ponieważ jakiś czas temu dostaliśmy również premierę Power Wash Simulator 2. No i jeśli znacie jedynkę, to ja nie będę wam nic więcej mówił, ponieważ dwójka to po prostu kontynuacja jedynki z trochę poprawioną grafiką. Trochę to jest bardziej przyjemne, bo ta jedynka była taka, jeszcze trochę kanciasta. Dwójka jakby trochę to wygładza, uprzyjemnia i robi wszystko, bardziej w skali roku 26, a taki właśnie mamy. Więc, drodzy Państwo, Power Wash Simulator 2 to po prostu kontynuacja hitu od

Future Lab. A dlaczego mówię o tym, że hitu? Ponieważ jedynka sprzedała się w milionowym nakładzie. Tak, to nie jest żart. Jedynka zyskała sobie bardzo duże grono zwolenników, którzy czekali na dwójkę. Tę dwójkę dostaliśmy i ja teraz wytłumaczę wam, o co chodzi. Chociaż jeśli słyszycie nazwę Power Wash Simulator 2, to już wszystko wiecie. To znaczy, jesteście pracownikiem firmy, która zajmuje się myciem ciśnieniowym rzeczy, dostajecie kontrakty, więc pierwszym waszym kontraktem jest umycie furgonetki, zarówno z wierzchu, pod spodem, jak i w środku. No i po prostu to jest wasze zadanie. Macie do dyspozycji kilka narzędzi, dzięki którym to mycie będzie przyjemniejsze. To znaczy nie narzędzi, bo cały czas posługujemy się myjką ciśnieniową, ale można do niej wybierać różne nakładki, różne urządzenia. Potem w miarę zarabianego w grze hajsu możecie jeszcze więcej tych myjek oraz urządzeń do tych myjek sobie dokupywać, żeby wszystko było jeszcze przyjemniejsze. No i tak ta rozgrywka sobie płynie. Najpierw zaczynacie od samochodu, potem idziecie wyczyścić jakąś brudną taką miejski szalet, później przenosicie się do innego miejsca i tak dalej, i tak dalej. Relaksująco, przyjemnie zarówno dla oka, jak i dlatego, że no jest to po prostu mało wymagające. Czasem zabawnie, ponieważ pojawiają się niektóre elementy dosyć humorystyczne w tej grze. No i myślicie sobie, no dobra, no ale no i co dalej, Kamil? No otóż odpowiadam. Pierwszym pełnoprawnym dodatkiem do Power Wash Simulator 2 była kraina z Adventure Time, czyli spory na przygodę, w której to, jak możecie się domyślać, no działo się bardzo dużo kolorowych rzeczy. Ale, drodzy państwo, dostaliśmy kolejny dodatek do Power Wash Simulator 2, obok którego nie mogłem przejść bez dotknięcia go moim padem. Jaki to dodatek? O tym za chwilę. People getting together, having a good time, enjoying themselves and getting away from the everyday problems of life. What do you think it is? I think it's all about the rhythm and the love. And the rhythm and the love. This is the place. And the rhythm and the love.

Power Wash Simulator 2 to gra, o której w dzisiejszym tutorialu mówię do Was, a mowa o dodatku do tej, no, bardzo prostej gry, w której to po prostu Waszym zadaniem jest posługiwanie się myjką ciśnieniową i mycie najprzeróżniejszych rzeczy. Powiedziałem o podstawce, powiedziałem o pierwszym dodatku. Jesteśmy właśnie po premierze drugiego dodatku, którego nazwa powie Wam wszystko, ponieważ ten dodatek to Star Wars. Tak, drodzy Państwo, nie przesłyszeliście się. Drugi dodatek do gry Power Wash Simulator 2 jest dodatkiem z krainy Star Warsów, gdzie zamiast robotnika z tej firmy, o której wspominałem, wcielacie się w droida, który wygląda jak droid, zachowuje się jak droid i zadania ma droidzie. To znaczy, na samym początku wydaje się, że wszystko będzie miło, łatwo i przyjemnie, ponieważ przemierzać będziemy scenerię dobrze Wam znaną z filmów Star Wars, jeśli znacie filmy Star Wars, inaczej pewno nie tkniecie. No ale powiem tak, czy może być lepiej? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Nie wiem też, co w tej grze sprawia tak dużo zabawy, że ja nadal w to gram. To znaczy kupiłem dodatek Star Wars z myślą o tym, że będę grać w to z dzieckiem. I takie też było założenie, da się zrobić podzielony ekran. Na początku pierwszą mapę chyba zrobiliśmy tak w miarę luźno, ale druga już była nieco większa i bardziej skomplikowana, trzeba było wykorzystywać narzędzia. Aha, jeszcze są narzędzia. Dodatkowo mamy jakieś różne drabiny, podnośniki, tutaj można na jakiejś linie gdzieś podjechać, jak jest coś bardziej skomplikowanego. No i tak myślałem, że to będzie tyle, jeśli chodzi o te Star Warsy. Zwiedziliśmy tą taką pustynię, na której to wychowywał się Anakin, a może Luke Skywalker, chyba Luke Skywalker, na farmie wuja, więc no tam żeśmy byli, tam żeśmy czyścili. No ale potem trafiliśmy na bojową maszynę kroczącą, którą również trzeba było wyczyścić całą i wydaje mi się, że jest ona w skali 1:1. Drodzy Państwo, zajęło nam to chyba 4 posiedzenia. Mamy oczywiście z synem limit gry, no ale myślę, że tak ze 2 albo nawet 2,5 godziny spędziliśmy na myciu modelu bojowej maszyny, kroczącej w mroźnej i chłodnej scenerii lodowej planety. Bawiliśmy się przednio. No czekamy w tym momencie na dojście do X-Winga. Wiem, że jeszcze ten X-Wing przed nami. Nie domyliśmy wszystkiego jeszcze w tym dodatku. Ale zaznaczam, że istnieje coś takiego i radziłbym uważać. Bo być może Power Wash Simulator 2 z dodatkiem Star Wars wydaje się grą banalną, trywialną, śmieszną, zabawną. Ale drodzy Państwo, wciągającą. I to jak? Jaki jest tego mechanizm? Nie wiem, ale się domyślam. Jest to po prostu przyjemne dla oka, robi robotę względem tego, że jeśli lubicie Star Warsy, to po prostu tego się nie da nie lubić i nie da się nie walczyć z tym, że no już trochę mi się nie chce, ale chcę zobaczyć, co będę miał jako następne zadanie podczas tego dodatku, więc no cały czas po prostu jesteście w takiej bardzo przyjemnej i satysfakcjonującej też scenerii tej gry, która po prostu pokazuje Wam, że to nie musi być bardzo skomplikowane i wymagające. Wystarczy jedna prosta mechanika usuwania po prostu brudu z powierzchni, kilku fajnych dodatków. Aha, w dodatku Star Warsowym macie specjalne urządzenia, których nie ma w podstawce. To znaczy to mycie w Star Warsach jest, no różni się nieco, ponieważ no można korzystać z narzędzi, których nie ma na co dzień w podstawowej wersji Power Wash Simulator 2. I szczerze mówiąc, w niektórych momentach byłoby ciężko, gdybyśmy mieli posługiwać się tylko i wyłącznie tymi rzeczami, które są w podstawce. Dobrze, że tych rzeczy w tym dodatku Star Warsowym jest więcej. Zaznaczam obecność tego tytułu, ponieważ jestem nim oczarowany i zachwycony. Gdy zobaczyłem, że ten dodatek Star Warsowy jest, nawet nie próbowałem pisać żadnego maila, tylko kupiłem sobie samemu ten dodatek i grę. Nie są to duże pieniądze, jest to dosyć mały i tani tytuł, więc no powiem tak, Power Wash Simulator 2, jeśli szukacie czegoś na kanapę, spokojnego, do trochę być może odmóżdżenia się i niezbytniego wysilania się spadem, polecam do grania z dzieciakami.
partnerkami, partnerami, kimkolwiek tylko chcecie. Istnieje tryb kooperacyjny, więc jeśli chcecie grać ze swoim ziomem, który 6 lat temu wyprowadził się do Nowego Jorku, to też się da. To był tutorial na antenie Radia Campus. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Kamil Michałowski. Dzięki za dziś. Pa!

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Reklama.

0: Prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści. To prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

Radio Campus, sabes što se. Fuck up.

I słyszałeś kilku aplauz o tym, że chudu, że kolor szok i że na ircu daklam. O tym, że nikt nie nuci już starych piosenek. O tym, że teraz już wszystko kupisz, bo wszystko ma cenę. I o tych fotkach, co je tam ktoś ze starych utnie klisz. Ja chętnie o tym posłucham, no ale mordo, na miły Bóg, nie dziwię.

mi bracie, powiedz mi siostro, powiedz mi co tam rzucone na tapet. Jaki tam crossword? A jeśli spłaciłeś ostatnią ratę, to gdzie cię poniosło? Tyle zakrętów, a może masz patent sprawdzony gorzko? Daj znać, którędy jest prosto. Że niby długo już biegniesz, dystans? Proszę cię mordo, co to za dystans? To jest pół metek, nieledwie jedna asysta. Grunt, że daleko fino. Erdel, whisky, Coca-Cola. Jeszcze będzie czas, żeby wspominać. Ale ją gwiazd pójdziemy, że tak wezmę z Sośnickiej wiernie. Jeszcze będzie czas na emeryckie brewerie, na tę debatę, co nam zostało na dłużej. Poza fundamentami, że pierwsza molesta na blachę, na pamięć pierwszej wzgórze. I przyjdzie dzień, by powspominać na bogato te wszystkie dachy, na które weszliśmy, oraz kominy takoż. I bez wytycznych wejść na cały ten

zanim na long topper dasz tych wspomnień tryb. To ktoś tam jeszcze na parę zwrotek czeka i kilka płyt. Jakiś numer, co w nim nostalgia nie zabiera ci tchu. Wiem co było wtedy i tam, powiedz mi lepiej co teraz i tu. Bo zanim na long topper

Dobra, to jest początek pod tego.

Seamless, eh? Where you go?

0: Akademicki Radio Campus 97.1 FM.
1: You locked into the sounds. One 108.9.

0: chuj. A to mi to dla niej mam w sercu miejsce, gdzie się kurat, bo jest dziura, ty załataj albo palić się bujaj.
1: Campus 97.1 FM.

Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry.

0: break it down.
1: Radio Campus 97.1 FM.

0: same sztosy.
1: Przepraszam bardzo, czy lubi pan lato w Warszawie?
2: Lubię.
1: A może coś więcej?
2: Lubię też zimę w Nowym Jorku.